mulikuva radio musambike muno ntete malongero makhala achisena tichemere ma Isabel Kampuma na nyimba chikuti alipo akazi asafudza banja na mulomo wawo na nzero zawo na makhaliro awo na manja awo amunamba alipombo anafudza mabanja na makhaliro awo na mulomo wawo na nzero zawo na manja awo anango asafudzirato basa anango asafudzirato makhaliro pa nyumba makhaliro pa chisa makhaliro pa igreja makhaliro a dziko thangwiranji machitiro achi na makhaliro achi na nzeru zachi kupanganifu.

ndizambia ndipo ntendayi yaphakale anthu oposera 170 mdziko la Republika Demokratika du Congo. Khani tu ndizomwezi chinyanja.

basta sa masenze kampira ku kufika na kushikira muno mu studio radio Mosambiki muno tele pa mtawe za start na mpindi maku matatu na zichano kinzore 35 minuto nyimbo tikanazo muno mu studio nde natenepo tifendeze kuimba kwa mbani inde takatenga kuimba kwa Humilde Domingo marikuti patali inde zwindo zumba shinja pano anthu adayamba na ndire bodzi mbanja kwa malero lino akafuna kulenga zwinthu zomanadzo tazinango zimba sekesa kulatiza ningati alibe kuyamba na ndire bodzi ndiba salisa basenzeka mpira ndi natenepo tifendeze vaya madi ya kuimbidwa na uyu Humilde Domingo.

Yakalimadu yamweyo ya kuimbidwa na Dio kakumate dzilipo dzomwe dzifuno bale inde mafara ya veka lerolino abale wanu munga leke kwafuna tangura kuti dzinthu dzilibwino tsono dzwani kuti dzilipo dzinthu dzomwe dzimafuno bale tangura mbale wanu lerolino ane akukusiani mulikudya mulikushita tani koma iye ambadziwa kuti ni mbali wangu tiri pabodzi dzinthu dzikaipa wanthu wentsa ngakulambeni koma mbali wanu familia yanu shipo kukusiyani nditatenepo nthawe zense mbakumbukirani abale wanu tangura kuti abale wanu abodzibodziwa dzwani kuti kutsogoloku dzinthu dzikati dzayipa mwasaya chakuphata ati adzakhale muto momwepo munga dzatsamire muchithandizika ku dzinthu dzakusiyanasiyana lero lino imwepo mulikufamba mweka mulikuchita dzinthu mweka koma dzwani kuti abale wanu mbakufunika kwa imwepo chaizo nthawe muli muchitoti zati zishano na mphindi 16 inditi 15 i 16 minuto tali kuti mwatitana mileti nthawe zachita kuthawa tenepa inde dzani kuti nzishano na mphindi 16 15 16 minuto tsapano tishititani muno mustudio tifendeze mado ya Carlo Jerome alikuti leka kuyesa tili kufendera kupamba chaiko kwa ili basa za masenzeko ya mpira.

0: Halo.
1: Halo.
0: Masiku.
1: Masiku, masiku, solo kota wa.
0: Tizwane dzina.
1: A Korinto Figa.
0: Mbwe Korinto mukolongera kopi.
1: Ndikolongera mudzi wa Kanyama distrito ya Guru.
0: Tane kumala kwa semana.
1: Mala kwa semana, mala kwinu.
0: Perekani kwangu na balena dzinzi.
1: Ya, kia mbivira ndi mwesto lovoroli na wanyi wakoteke nyamichini.
0: Takota mzina radu Msambiki.
1: Bwera wana ni sauru wa Korinto, Rakeri ya Korinto, Monika ya Korinto, Zuguru ni Angelina Sauru, Mroora, Laura Inini, Josina Bernardo, Mufawa Bari, Zinyo Figa, Horacio Figa, Ferigi Figa, Tito Figa, Josia Figa, Felicio Figa, Tito, Amos Figa, Arlindo Figa, Magnani Figa, Vitoria Figa, Patricia Figa, Adesta Figa, Eredi Figa, Nozi Figa, Sarazia Figa, na wenzo mwe walikupa Radio Masambini nuru wa vile Bob Finisemana.